0: tun.
1: Halo, halo?
2: Z jakim problemem pan dzwoni?
3: A pod koniec tygodnia jadę na wakacje.
2: To w czym problem?
3: A że to już. Czekałem na nią tak dawno, a to już. Więc chwilą, gdy wyląduję, moje wakacje zaczynają się kończyć. Czy to nie łamie panu serca?
2: Szanowny panie, ale wszystko przemija. Czy zatem nic nie zasługuje na pełnię naszego szczęścia? Czyli nie da się w życiu być szczęśliwym, nawet przez minutę, nawet przez sekundę.
3: Zamiało mi się strasznie smutno.